0: rock'n'rollowe brzmienie gitary. Elektryczne, rock'n'rollowe brzmienie gitary.
1: Kazimierze, skąd się wziąłeś?